Kere wiyo kole no. Anama chiel te ngon lukoli. Ningo. Ei, Musala, uwewe natoka uwapi. Koli lukamu nino.

banyar kolin kolin ruter gulin irno ana woron water ranga banya igarmo tun unuro bulok yo enu yu kolinu